Ostatnie posiedzenie zbiera się rząd premier Ingi Ruginienie, który ma oficjalnie ogłosić dymisję. Najkrótsza noc w roku już tuż, tuż, a wraz z nią wianki ogniska i dawne obrzędy, które od pokoleń są częścią świętojańskiej tradycji na Wileńszczyźnie. O tym, jak będą wyglądały tegoroczne obchody Nocy Świętojańskiej w Jaszunach i dlaczego to wydarzenie co roku przyciąga tłumy mieszkańców oraz gości, porozmawiamy z przedstawicielem Centrum Kultury w Solecznikach. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litewska scena polityczna stoi u progu zmian. Dzisiaj na swoje ostatnie posiedzenie zbiera się rząd premier Ingi Ruginienie, który ma oficjalnie ogłosić dymisję. Po jej przyjęciu przez prezydenta obecny gabinet będzie pełnił obowiązki do czasu powołania nowej Rady Ministrów. Zmiany są związane z utworzeniem nowej koalicji rządzącej po odejściu socjaldemokratów od współpracy z partią Świt nad Niemnem. Nową większość tworzyć będą socjaldemokraci, Demokratyczny Związek w imię Litwy oraz przedstawiciele Związku Chłopów i Zielonych. Na stanowisko premiera przygotowuje się przewodniczący Partii Litewskich Socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Jak zapowiedział przewodniczący Sejmu Juozas Olekas, prezydent Gitanas Nausėda ma przedstawić jego kandydaturę parlamentowi w czwartek, a jeszcze wcześniej planowane jest spotkanie obu polityków. Przyszłość obecności amerykańskich żołnierzy na Litwie powinna wyjaśnić się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jak poinformowała główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej Asta Skaisgirytė, Pentagon rozpoczął już proces podejmowania decyzji dotyczącej dalszego rozmieszczenia wojsk USA w regionie, a do Wilna docierają w tej sprawie bardzo pozytywne sygnały. Temat budzi szczególne zainteresowanie, ponieważ tego lata kończy swoją służbę na Litwie kolejna rotacja amerykańskich sił licząca ponad 1000 żołnierzy. Dzieje się to w czasie, gdy Waszyngton prowadzi szeroki przegląd rozmieszczenia swoich wojsk w Europie i analizuje przyszły kształt amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę Stany Zjednoczone zdecydowały o utrzymaniu na Litwie nieprzerwanej obecności rotacyjnej. W kraju regularnie stacjonowały wzmocnione bataliony liczące ponad 1000 żołnierzy wyposażonych w nowoczesny sprzęt bojowy. Litewskie władze liczą, że współpraca wojskowa z USA będzie kontynuowana, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze przed końcem lata. Dzisiaj mija 85. rocznica wybuchu Powstania Czerwcowego, jednego z najważniejszych, ale jednocześnie najbardziej złożonych i kontrowersyjnych wydarzeń w historii Litwy XX wieku. To właśnie 23 czerwca 1941 roku przez radio w Kownie odczytano deklarację przywrócenia niepodległego państwa litewskiego oraz ogłoszono skład tymczasowego rządu Litwy. Dla wielu Litwinów był to pierwszy wyraźny akt zbrojnego oporu wobec sowieckiej okupacji. Powstanie wybuchło w szczególnym momencie historycznym. Zaledwie rok wcześniej Litwa została zajęta przez Związek Sowiecki, a mieszkańcy doświadczyli represji, aresztowań i masowych deportacji na Syberię. Gdy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, wielu Litwinów dostrzegło w tym szansę na odzyskanie utraconej niepodległości. Do walki włączyli się członkowie Litewskiego Frontu Aktywistów. Byli oficerowie, strzelcy, urzędnicy, studenci i mieszkańcy różnych regionów kraju. W Kownie zajęto rozgłośnię radiową, ogłoszono odrodzenie państwa litewskiego, a w wielu miejscach doszło do starć z wycofującą się Armią Czerwoną. Historycy podkreślają jednak, że pamięć o Powstaniu Czerwcowym pozostaje do dzisiaj niejednoznaczna. Obok dążeń niepodległościowych pojawiają się również trudne pytania dotyczące postawy części powstańców wobec nazistowskich Niemiec. Niektórzy uczestnicy ruchu byli związani z antysemicką propagandą, a wydarzenia te zbiegły się z początkiem pogromów ludności żydowskiej na Litwie. Dlatego współczesne Powstanie Czerwcowe jest oceniane zarówno jako symbol walki o niepodległość, ale i wydarzenie wymagające krytycznej refleksji nad jego ciemniejszymi kartami. Relacje Litwy z Chinami.

0: Nami ponownie stają się jednym z ważniejszych tematów debaty politycznej. Prezydent Gitanas Nauseda postawił przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych zadanie osiągnięcia w najbliższych miesiącach konkretnych postępów w normalizacji stosunków z Pekinem. Oczekiwania te wywołują jednak różne reakcje wśród litewskich polityków, którzy nie są zgodni co do kierunku przyszłej polityki zagranicznej wobec Chin i Tajwanu. Dyskusja nasilila się po informacjach, że w ramach prób odbudowy dialogu z Pekinem wstrzymano negocjacje z przedstawicielstwem Tajwanu dotyczące planu współpracy gospodarczej. Przypominamy, że relacje między Litwą a Chinami gwałtownie pogorszyły się po otwarciu w Wilnie przedstawicielstwa działającego pod nazwą Tajwanu, co spotkało się z ostrą reakcją władz chińskich i doprowadziło do kryzysu dyplomatycznego oraz napięć handlowych. Część polityków uważa jednak, że Litwa nie powinna rezygnować ze wsparcia dla Tajwanu. Posłanka socjaldemokratów Dovile Szakalienie podkreśla, że współpraca z Tajpej pozostaje ważna zarówno z punktu widzenia wartości demokratycznych, jak i interesów strategicznych. Jak zaznacza, podobne stanowisko zajmują również Stany Zjednoczone, które mimo utrzymywania relacji z Chinami rozwijają kontakty z Tajwanem. Z kolei przedstawiciele innych ugrupowań wskazują na potrzebę bardziej pragmatycznego podejścia. Poseł Demokratycznego Związku w imię Litwy Algirdas Butkiewicz zwraca uwagę, że obecna polityka Litwy wobec Chin różni się od podejścia wielu państw Unii Europejskiej. Jego zdaniem warto szukać rozwiązań, które pozwoliłyby odbudować kontakty gospodarcze i dyplomatyczne, nie rezygnując jednocześnie z podstawowych zasad polityki zagranicznej. Spór pokazuje, że kwestia relacji z Chinami pozostaje jednym z najtrudniejszych wyzwań dla litewskiej dyplomacji. Z jednej strony Wilno chce utrzymać bliskie relacje z demokratycznym Tajwanem, z drugiej zaś coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie odbudowy kontaktów z Pekinem. Najbliższe miesiące pokażą, czy Litwie uda się znaleźć równowagę między tymi dwoma kierunkami i doprowadzić do stopniowej normalizacji stosunków z Chinami. Kiedy dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza, na Wileńszczyźnie odżywają tradycje sięgające setek lat. Noc świętojańska, zwana także Sobótką lub Joninemis, od pokoleń łączy w sobie dawne wierzenia, ludowe obrzędy i wspólne świętowanie na świeżym powietrzu. To czas wicia wianków, rozpalania ognisk, śpiewu, tańca i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci, który według podań zakwita tylko raz w roku. Jednym z najważniejszych miejsc świętowania na Wileńszczyźnie będą w tym roku Jaszuny. Już dzisiaj, 23 czerwca, Park Pałacu Balińskich zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, tradycji i codziennej atmosfery. Na uczestników czekają świętojańskie obrzędy, wspólne plecienie wianków, uroczyste rozpalenie ogniska oraz koncerty artystów z Litwy i Polski. Wystąpią m.in. zespoły z Nadmereczanki, Gromada, Solczanie, a także Art of Music, Katarzyna Zwonkuwienia, Projekt Krawczyk Show oraz zespół Picasso. Wieczór zakończy plenerowa dyskoteka Pod Gwiazdami. Jak przygotowuje się jedno z największych świętojańskich wydarzeń w rejonie solecznickim? Które tradycje są wciąż żywe i dlaczego mieszkańcy tak chętnie wracają do nich każdego roku? O tym porozmawiamy z przedstawicielem Centrum Kultury w Solecznikach. Noc świętojańska to jedno z najstarszych świąt obchodzonych na naszych ziemiach. Jakie znaczenie ma ono dzisiaj dla mieszkańców rejonu solecznickiego?
1: Uważam, że wymiar obecnie ma taki bardziej taki tradycyjny i symboliczny. Uważam, że mieszkańcy, jako odbiorcy naszej imprezy, większość z nich to przychodzi na tę imprezę z tradycji. Oczywiście mamy tradycyjne
2: plecienie wiań, które jest nieodłącznym elementem tej nocy, wyjątkowym takim elementem, dodaje naprawdę wiele. Jak również ognisko, które no, jest takim tradycyjnym też elementem. Także myślę, że jest to takie symboliczne, nie takie wierzenie bardzo w te obyczaje, tak jak nasi przodkowie, ale po prostu to się wiąże, myślę, z taką tradycją i połączeniem takiej współczesnej, dobrej zabawy w tą najkrótszą noc w roku.
0: Noc świętojańska w Jaszunach odbywa się każdego roku. Czym tegoroczna edycja będzie różniła się od poprzednich?
2: mamy dodany wiele elementów, oczywiście inni artyści przede wszystkim, ale jak również dodaliśmy taki element, jak nazwałbym to takim misterium, obrazkiem takim scenicznym. Na zapalenie ogniska połączyliśmy kilka zespołów rejonu Tuleczyńskiego, no i taka większa forma widowiskowa na zapalenie ogniska ma to być takim wyjątkowym elementem tego wydarzenia. Ale oczywiście dobra zabawa, jak co roku, czeka na odbiorców tej imprezy, ale jak również inni artyści, inne emocje po prostu.
0: W programie, jak już wspomniałeś, nie zabraknie tradycyjnego wicia wianków. Jak myślisz, dlaczego ten zwyczaj wciąż przyciąga ludzi?
2: Myślę, że to jest takim nieodłącznym elementem tej nocy. Jest to dodaje naprawdę charakteru dla tej nocy, gdyż no nie na każdej imprezie, nie z każdej okazji te panienki mogą sobie wić wianki, a to taka dobra okazja, dobra tradycja na to. I to, jak już wspominałem, jest to nieodłączną częścią po prostu tej nocy świętojańskiej, takim pięknym elementem.
0: Wiele osób kojarzy tę noc z poszukiwaniem kwiatu paproci. Może wiesz jakieś legendy związane z tym motywem, które wciąż są żywe na Wileńszczyźnie?
2: No myślę, taka tradycyjna legenda to oczywiście, że tajemniczy kwiat paproci, jak się odnajdę, to już masz szczęście w swojej kieszeni. No myślę, że przede wszystkim to, jak również no każdy szuka i też w Parku Polińskim. Oczywiście to tylko taki element tradycyjny, taki element, no tylko taki mający charakter, no legendów opiewanych o tym świecie paproci. Myślę, że to taka dobra tradycja, o którym widzę wspominają i też takim nieodłącznym elementem tylko i wyłącznie tej najkrótszej nocy w roku.
0: Jaszuny od lat organizują jedne z najbardziej znanych obchodów Nocy Świętojańskiej na Wileńszczyźnie. A co sprawia, że właśnie tutaj święto ma tak wyjątkowy charakter?
2: Myślę, że przede wszystkim miejsce, ponieważ Park Boliński w Jaszunach ma to do siebie, ma wyjątkowy klimat. Robimy to w tej atmosferze. Park przyciąga masę odbiorców tej imprezy i z tego powodu bardzo się cieszymy. Uważam, że jest dobre miejsce, miejsce na takie na łonie przyrody, w pięknej scenerii tego parku. Także myślę, to jest takim no, wyjątkowym elementem. Czym się różnimy tak naprawdę od ta impreza, czym się różni od takich innych większych organizowanych w naszym rejonie.
0: A jak udało się połączyć dawną tradycję ludową z oczekiwaniami współczesnej publiczności?
2: Łączymy te elementy, mamy momenty ludowości i takie tradycyjne, które no, są nieodłącznym elementem i mają swoje wyjątkowe miejsce w tym wydarzeniu. Jak również dobra zabawa, przyczepiamy znaną piosenkarkę Katarzynę z Płonkowienia, która no, jest znana i lubianą u nas na Wileńszczyźnie. Jak również tutaj Picasso, które taką no, tę dobrą dawkę rozrywki dla naszej publiczności. Także no, próbujemy to połączyć, żeby ta rzeczywista, ta najkrótsza noc w roku stała się taką wyjątkową nocą dla każdego uczestnika tej imprezy.
0: Który element programu uważasz za najbardziej magiczny albo wzruszający?
2: No mi się wydaje, że to zapalenie ogniska to taki naprawdę wyjątkowy moment i ma to swoje takie wyjątkowe miejsce w programie, ponieważ no nie ukrywajmy, to ognisko to tak przyciąga zawsze osób. Myślę, że przy ognisku to każdy na chwilę może się zatrzymać, spojrzeć na to i gdzieś tam do góry czasami odpuścić jakieś swoje tam wewnętrzne pytania, zygzaki, nazwałbym może to tak. Także no ten ognisko ma takie wyjątkowe miejsce i swój charakter.
0: Jak już wspomniałeś, Park Pałacu Balińskich tworzy wyjątkową scenerię dla tego święta. A jak twoim zdaniem ważne jest miejsce w budowaniu atmosfery wydarzenia?
2: Myślę, że ogromne, ponieważ no, z punktu widzenia reszty i imprez, no pierwsze co wejdącej prezesowi widzi, powiedziałbym tak, nie słyszę, tylko że pierwsze co widzi, dlatego to otoczenie lasu dookoła, na łonie przyrody, robi to ogromne wrażenie. Do tego jest dobrze zagospodarowane miejsce. Dziękuję. Do tego myślę, że no, każdy łatwo jest się odnaleźć w tym parku, ponieważ tu wiemy, gdzie tu jest. Tu jest jakieś miejsce na... Gdy możesz coś sobie zjeść, tu jest koncert, tu jest ognisko. Także no, poukładane jest w taki sposób, że każdy no, z łatwością się odnajduje na terenie imprezy.
0: A jak wygląda przygotowanie tak dużej imprezy od kulis? Kiedy rozpoczynają się pierwsze prace organizacyjne?
2: tak naprawdę pierwsze prace organizacyjne już się zaczynają po nocy świętojańskiej. Już zaczynamy coś myśleć, jak można to uzupełnić, ale takie już intensywne bardziej, to po nowym roku. No i tak po nowym roku już zaczynamy o tym myśleć, już dopinamy jakieś szczegóły. No i miesiąc to ostatnie tygodnie, dni, to jest takie no intensywne, ale jeszcze to tak próbujemy zawsze tak zapędzić na ostatnie dunice. Dużo trwają te przygotowania, są bardzo ważne i takie no trudne z logistycznej strony, ponieważ no dużo jest takich szczegółów, niuansów, które musimy pozałatwiać. Natomiast to przynosi ogromną satysfakcję takiego typu imprezy, jest to plenerowa impreza. Czyli oczekujemy zawsze na dobrą pogodę i trzymamy kciuki, żeby ta pogoda by była, ale to wiadomo, jak noc świętojańską, to nigdy nie wiadomo z pogodą, ale oczekujemy jak najlepszej i oczekujemy też dużo osób, dużo uczestników tej imprezy, ponieważ jest lubianą imprezą noc świętojańska. U nas w rejonie i przyciąga tłumy nie tylko z rejonu, ale także poza nim, czy z rejonu Bilińskiego, czy też na przykład miasta Wilna. Jest to taka no, impreza, która no, jest pokolenie na pokolenie, trwa i przyciąga wiele osób, jak już wspominałem, nie tylko z rejonu Stolicznickiego.
0: Co jest największym wyzwaniem przy organizacji Nocy Świętojańskiej?
2: Myślę, że jednym z takich najtrudniejszych elementów to jest oczywiście, no, jak już tutaj poprzednio pani wspominała, to jest no, to połączenie tradycji z nowoczesnością. W jaki sposób te dwa światy, te dwa poglądy, jak ze sobą połączyć, ale uważam, że chcemy, by ta impreza by trwała, by w klimacie jednak etno tych dawnych obyczajów. Może już są to tylko elementem, tylko takim, no, takiej tradycji, elementem tylko takiego dawnych wspomnień, ale chcemy, żeby te tradycje nadal żyły, tak jak nasi przodkowie kiedyś to wierzyli, to tak teraz, no po prostu to wspominamy, że tak to kiedyś było i uważam, że to się nam udaje połączyć i każdy widz odnajdzie coś tam dla siebie, jak zarówniesz nie tylko występy takich gwiazd, ale też no i takich no miejscowych zespołów, którzy też no przyciąga uwagę też miejscowych osób i przychodzą chętnie było obejrzeć też na swoich, nie tylko na zaproszonych wykonawców gwiazd w cudzysłowie, ale też i na swoich. To dlatego to połączenie tej nowoczesności z tradycją jest takim w pewnym stopniu wyzwaniem, ale też ogromną przyjemnością dla nas, żeby tworzyć i to połączyć w całość.
0: A czy zdarzały się sytuacje, które szczególnie zapadły organizatorom w pamięć podczas poprzednich edycji?
2: Tak sobie od razu, jak pani zapytała, tak sobie od razu nie, przypomniałem. Noc świętojańską przed rokiem, kiedy to była ogromna ulewa. To sobie to najbardziej to sobie przypominał, ale myślę, że pracownicy, którzy już od wielu lat pielęgnują tą tradycję, może mają coś innego. Natomiast ja jestem takim jeszcze nowym osobą w Centrum Kultury, ale tak sobie przypomniałem dużą po prostu tą ulewę, która no teraz obecnie to tak przypominam sobie z uśmiechem.
0: A na ile sami mieszkańcy rejonu Solecznickiego angażują się w przygotowania i tworzenie tego wydarzenia?
2: No tak jak wspominałem poprzednio, zacząłbym może od tego, że jakby każde starostwo ma takie swoje tradycyjne imprezy, mniejsze, większe. I się staramy, żeby podczas tych lokalnych wydarzeń też by wystąpili by miejscowe, powiedzmy, zespoły, a mamy ich naprawdę sporo i są to zespoły naprawdę na dość dobrym poziomie. Także no, zobaczą uczestnicy imprezy zespół z Nadmereczanki, zespół Gromadę, a później oczywiście to się połączy w... Później te dwa zespoły łączą się, tak jak wspominałem, w tym obrazku zapalenie ogniska Nocy Świętojańskiej, jak również będzie się odbywał sprzedaż plenerowa, taki kiermasz, i tam są też twórcy ludowi z naszego regionu.
0: A czy może organizatorzy zauważają, że młodsze pokolenie interesuje się tradycjami świętojańskimi bardziej niż jeszcze kilka lat temu?
2: Trudno to ocenić, ale impreza przyciąga też masę młodych osób, ponieważ to jest taka no, lubiana impreza, to jest dobra zabawa. Na zewnątrz, w plenerze, gdzie ludzie dobrze się bawią, to jest też czas na spotkanie ze znajomymi. To jest też czas po to, by się spotkać z tym, z którym być może dawno się nie miały okazji się zobaczyć. Myślę też to, że tak jak skoro, że to jest impreza, która, jak wspominałem, przyciąga naprawdę dużo osób poza rejonem, to się spotykają rodziny, to się spotykają znajomi, także myślę, że

0: ta impreza to jest taka lubiana. A młodzież też przybywa, bo chce dobrze się bawić w tej nocy i być może znaleźć sobie kochanka, czy kochaną dla siebie osobę na przyszłość. Nigdy nie wiadomo, być może ktoś rzeczywisty odnajdzie ten tajemniczy kwiat po pracy.
1: A gdyby miałeś w kilku słowach opisać atmosferę tej nocy komuś, kto nigdy nie był w Jaszunach, co by to było?
0: Opisałbym to rewelacyjnie, fantastycznie i bardzo wesoło. Impreza ta ma swój charakter, ludzie dobrze się bawią, lubią tam być podczas tej imprezy, lubią być w tej scenerii, tej pałacu balińskich w Jaszunach. Dobrze ludzie się bawią i myślę, że takie połączenie tradycji z współczesnością też jest takim ważnym elementem tej nocy. No i oczywiście tradycyjne rzeczy wicewianków, palenia ogniska Nocy Świętojańskiej to jest takie wyjątkowe i dlatego chętnie bym zaprosiłbym, żeby też poczuć trochę to w klimacie, takim przysmakiem polskości. Nie, że tylko tradycja litewska, ale też mamy elementów polskich. Też dzisiaj wystąpił w Jaszunach zespół Krawczyk Show z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, także no z takimi polskimi elementami też ta Noc Świętojańska się odbywa i z tego ogromnie się cieszymy.
1: A czy Noc Świętojańska jest bardziej wydarzeniem kulturalnym, rodzinnym, czy może okazją do budowania wspólnoty i dlaczego?
0: Uważam, że chyba do budowania wspólnoty, ponieważ przychodzą przede wszystkim miejscowi, przychodzą Jaszunianie na tą imprezę. To jest takim dobrym elementem, dobry czas na spotkanie, na tą dobrą zabawę z sobą bycia. Tak jak wspominałem, często ludzie się spotykają, którzy dawno już się nie widzieli. Także uważam, że na budowanie wspólnoty, na budowanie takich więzi, ale też na poznanie nowych osób. Bo jak to każda impreza przy dobrej pogodzie, przy dobrej muzyce, to wiadomo, że to zachęca do poznania też nowych osób.
1: A gdyby istniał współczesny kwiat paproci, którego szukają dzisiaj ludzie podczas takich świąt, czym byłby według twojego zdania?
0: O, to jest takie ciekawe pytanie. Myślę, że ten kwiat paproci to jest takie, myślę, że teraz każdy czego potrzebuje, to takiej stabilności i takiego wyluzowania. To myślę, że gdyby ktoś by odnalazł kwiat paproci, to pierwsze czego prosiłbym to dodatkowego czasu u tobie. Przynajmniej to tak ja to tak odbieram. Ale myślę, że ludzie takich tradycyjnych rzeczy. Myślę, że od wielu lat najważniejsze dla ludzi to jest te ludzkie, po prostu takie prymitywne, ale ludzkie, takie proste, ludzkie szczęście. Myślę, że to jest ten wyraz, to każdy już kłada, każdy co tam czuje i czego potrzebuje w to szczęście. Przecież to jest kwestią bardzo indywidualną. Ale życzę dla każdego i kwiatu poproci, i takiej równowagi na tą imprezę i na ogół na przyszłe dni, i lat.
1: I ostatnie pytanie. Dlaczego warto przyjechać do Jaszun właśnie 23 czerwca i przeżyć tę noc razem z mieszkańcami?
0: Tak jak już wspominałem, Noc Świętojańska jest wyjątkową imprezą. Przyciąga dużo osób nie tylko z rejonu, ale też poza tym. Noc Świętojańska, dobra zabawa z połączeniem tradycji, z nowoczesnością, cudowna zabawa w pięknej scenerii, ognisko, wianki, wykonawcy, muzyka. Jak mało trzeba, żeby było wszystko. Dlatego zapraszamy wszystkich już dzisiaj, 23 czerwca, do Jaszun, na Noc Świętojańską.
1: O obchodach Nocy Świętojańskiej w Jaszunach rozmawialiśmy z przedstawicielem Centrum Kultury w Solecznikach. Przenosimy się za granicę. Po pierwszej rundzie rozmów amerykańsko-irańskich w szwajcarskim kurorcie Burgenstock pojawiły się sygnały świadczące o możliwym przełomie w relacjach między Waszyngtonem a Teheranem. Obie strony informują o postępach, jednak wiele kluczowych kwestii nadal pozostaje nierozstrzygniętych. Choć negocjacje mają być kontynuowane, już teraz ogłoszono pierwsze konkretne ustalenia. Według przekazanych informacji Stany Zjednoczone zgodziły się tymczasowo zawiesić sankcje dotyczące eksportu irańskiej ropy naftowej. Handel tym surowcem ma być możliwy co najmniej do 1 sierpnia. Teheran twierdzi również, że Waszyngton zobowiązał się do odblokowania około 12 miliardów dolarów irańskich aktywów zamrożonych za granicą. Dodatkowo uzgodniono utworzenie specjalnego kanału komunikacyjnego dotyczącego ruchu statków w cieśninie Ormuz, jednej z najważniejszych tras transportu ropy na świecie. Mechanizm ten ma pomóc w unikaniu niebezpiecznych incydentów i zmniejszeniu napięć w regionie. Mimo tych ustaleń, między stronami nadal istnieją poważne rozbieżności. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance przekonuje, że Iran zgodził się na wypuszczenie międzynarodowych ekspertów do kontroli programu nuklearnego. Teheran temu zaprzecza, twierdząc, że nie podjęto żadnych nowych zobowiązań w tej sprawie. Różnice stanowisk dotyczą również sytuacji w Libanie. Irańscy negocjatorzy utrzymują, że Stany Zjednoczone zadeklarowały wsparcie dla integralności terytorialnej tego kraju. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla, że izraelskie wojska pozostaną na terytorium Libanu tak długo, jak będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa Izraela, a armia zachowa pełną swobodę działania w ramach samoobrony. Najbliższe tygodnie pokażą, czy rozpoczęty w Szwajcarii dialog doprowadzi do trwałego porozumienia. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ponownie wchodzą w okres napięć. Choć jeszcze miesiąc temu podczas wizyty Donalda Trumpa w Pekinie obie strony deklarowały chęć stabilizacji stosunków i ograniczenia wojny handlowej, dzisiaj coraz wyraźniej widać, że rywalizacja gospodarcza, technologiczna i militarna między dwoma największymi mocarstwami świata nie słabnie. Wręcz przeciwnie, przybiera nowe formy. Pekin ogłosił właśnie wprowadzenie kontroli eksportu wobec 10 amerykańskich firm działających w sektorze obronnym oraz związanych z wydobyciem metali ziem rzadkich. To odpowiedź na decyzję Waszyngtonu, który w ostatnich tygodniach rozszerzył swoją czarną listę chińskich przedsiębiorstw oskarżonych o wspieranie chińskiej armii. Wśród objętych amerykańskimi ograniczeniami znalazły się m.in. technologiczni giganci Alibaba i Baidu oraz producent samochodów elektrycznych BYD. Nowe chińskie restrykcje uderzają z kolei w firmy współpracujące z amerykańskim sektorem obronnym. Na liście znalazły się m.in. producenci sprzętu wojskowego i lotniczego, a także przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem strategicznych surowców. Pekin zakazał dostarczania im produktów podwójnego zastosowania, czyli takich, które mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Co więcej, ograniczenia obejmują również podmioty z innych państw, które pośredniczyłyby w przekazywaniu takich produktów amerykańskim firmom. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Wanda, Zenon oraz Jan przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!